0: chvália chute vône na linke aj na stole.
1: Tancuj, tancuj, vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj, vykrúcaj sa, tancuj.